0: Neste quinto e último mistério, meditemos na instituição da Eucaristia.
1: A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
0: Grandiosa manifestação de Deus encontramos na Eucaristia. Mistério grandioso que o pequeno Francisco acolheu para si e também nos ensinou a ver como o Jesus escondido, a presença total e grandiosa do amor de Deus, escondida num pedaço de pão. Aprendamos dos santos Francisco e Jacinta Marto a acolher a manifestação de Deus na nossa vida, no mundo e na Igreja, com simplicidade e profundidade. Rezemos com os peregrinos de língua polaca e francesa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,

za tych, którzy współcierpią obok krzyża swoich sióstr i braci, za tych, którzy odwiedzają więźniów i ich rodziny, i za wszystkich, którzy niosą nadzieję cierpiący. Módlmy się przez stawiennictwo Maryi.